Kholiwe, kholiwe. Awudadazelwa. Izilo mzansi, umsakazo wakho othandayo ku 98.0.

0: ulalela ubhekitele kwizwi lomzansi
1: izwi lomzansi
2: Ndithe kibela ihlo, kibela ihlo, kibela ihlo, unganakwa mna.